0: Pokaż speech for twery.
1: Ew, twer pisliku.
0: Wow, diary kisze.
1: Masz już

0: Pokaż speech for twerry. Ew, czwarty sliku. Wow, diary kisze.
1: Masz się.